Babała nim ci kocha, usiań, hej, tak miłania rus. Elcia jak kulka, i ty kuli usław. Cześć, pokud buda, glista, hej, o, miam oska.